0: Tukio mayele.
1: Mire ni umukabe grupe Milka SRL. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaleteka mamurume.
0: Wanda na haiko zile tu. Banatengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina murume.
1: Ni makalite speciale. Havana konkira.
0: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu